0: Srdeček je jako hr.
1: Pri potoku šijú raky, ráno traky, večer fraky.
2: Mana, mana.